0: Sodaj Nispoksha. Sodaj Nispoksha.
1: Suadis FM, Tirana Pekutlu, 2 MHz.